0: Minęła godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
4: Dziś jesteśmy w Domu Polonii w Pułtusku, a gościem Radia 7 jest dyrektor tego miejsca Michał Kisiel, Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Dzień dobry.
5: Kłaniam się, bardzo serdecznie witam słuchaczy Radia 7.
4: Dziś będziemy rozmawiać o dożynkach. Czym one dzisiaj są? Tradycją czy folklorem?
5: Właśnie, to przepiękna tradycja i trochę w tym folkloru również znajdziemy, ale przede wszystkim polska piękna tradycja, sięgająca korzeniami do czasów, można powiedzieć, starodawnych, żeby nie powiedzieć, przed wiekami już rozpoczęta tradycja. Obchodzono radośnie każdy zbiór plonów. Oczekiwanie, sama praca na roli, pielęgnowanie. W Polsce również ogromna tradycja dożynkowa. No i święto, które często określane jest świętem takim, no byśmy powiedzieli, i świętym w znaczeniu świętości tego wydarzenia, bo jednak chleb w polskiej tradycji to przepiękny symbol dostatku. Jedno z najprostszych dań, byśmy powiedzieli dzisiaj, jedno z najprostszych produktów, ale jednych z najważniejszych. I też w kontekście nie tylko takim materialnym, że brak chleba powodował głód, może tak, wielokrotnie Polakom tego chleba brakowało przez różne historie wojenne, poprzez zsyłki na Sybir, czy poprzez pobyt w więzieniu, kiedy naród polski był prześladowany, to zawsze chleb był takim symbolem polskości. Czasami zastępował nawet komunię świętą, kiedy nie było kapłana, czy nie było możliwości używania komunikantów takich, jak dzisiaj używamy w kościele, to chlebem łamano się również w więzieniach gdzieś daleko, na zsyłkach, na Syberii, w Kazachstanie. Te relacje są bardzo wzruszające, więc chleb dla nas, Polaków, jest bardzo, bardzo ważnym symbolem, elementem życia codziennego i również takim symbolem w religii naszej katolickiej, chrześcijańskiej, bo przecież łamanie chleba to wspaniała domena Polaków. Warto wspomnieć tutaj emigrację, tą wielką emigrację, kiedy zaborca wysyłał najznamienitszych naszych rodaków na Sybir, kiedy to właśnie na emigracji gdzieś w Paryżu, gdzieś w Rzymie spotykało się ludzi w restauracji. Jeśli ktoś spojrzał na gości w tych salonach ówczesnych i gdzieś tam ktoś chleb łamał, to było stuprocentową pewnością, że mamy do czynienia z naszymi rodakami, z Polakami. Nikt tak jak my tu na wschodzie i w centrum Europy nie traktuje chleba w taki sposób symboliczny, tak? Bo to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy my współcześnie rozumieli, czym jest chleb dla nas Polaków, czyli tak jak wychodzimy z pewnego kontekstu wychowania, tak, w domu, wszyscy pamiętamy naukę dziadka, babci, mamy, taty, że kiedy chleb upada na ziemię, to trzeba go podnieść, jak pisał Norwid, przez uszanowanie, ucałować, że kiedy rozpoczynamy krojenie chleba, to znaczymy znakiem krzyża, tak nasze babcie zanim zaczęły kroić kołacz czy chleb, to znak krzyża wykonywały na chlebie. No i same dożynki, tak, ta radość z osiągnięcia tych plonów. Pierwsze chleby z tej mąki, z tego roku właśnie, z tych plonów. No i cała symbolika. Kiedy mieliśmy czasy, byśmy powiedzieli, ziemiańskie, to w czasach I Rzeczypospolitej ten wieniec dożynkowy, który odbierał dziedzic w pałacu, w dworze, od przodowniczki i przodownika, którzy szli jako pierwsi przy żnięciu zboża. Trzeba wspomnieć żnięcie zboża sierpem, a potem taki mniej, bym powiedział, elegancki, dzisiaj byśmy to powiedzieli, sposób żnięcia kosą. Nie przez wszystkich uważany za prawidłowy, bo jednak żnięcie samym sierpem powodowało, że te kłosy się nie wysypywało się zboże, nie było straty. Przy zasiewie każde ziarenko było ważne w Polsce, a na Kresach to raczej, bym powiedział, z pietyzmem odliczano ziarna. Kiedy Polacy trafili na step do Kazachstanu, mamy takie relacje, że trafiali na ten step, pierwsza zima, umierali z zimna, z głodu często, ale ten woreczek zboża, który mieli ze sobą, to przez cały ten okres od jesieni do wiosny był z pietyzmem przechowywany, a kiedy przychodziło Boże Narodzenie i potrzeba było namiastkę kuti upiec, czyli takiej naszej kresowej, tradycyjnej potrawy wigilijnej, to 8 ziarenek czy 7 ziarenek oddzielano z tego woreczka. I kiedy czytamy o zwyczaju zasiewu, to mamy taki sam przekaz, że nie można było uronić grama gdzieś tam tego ziarna, przez przypadek nie miało się prawo wysypać, dokąd nie trafiło do tego płótna zasiewowego, czy nie trafiło do, wręcz byśmy powiedzieli, do tego sita, z którego często zboże zamaszyście rozsypywano. I teraz patrząc na to kulturę, tradycję i miłość do ziemi, do plonów, mamy dożynki. I te dożynki są taką kwintesencją pięknej tradycji polskiej.
4: A jakie były dawne potrawy święta plonów? Co jadano po zakończeniu żniw?
5: No więc właśnie, tutaj trzeba tak, wrócić do tego dworu, w którym wspomniany dziedzic odbierał ten wieniec dożynkowy, a potem w przepiękny sposób tradycją było zawieszenie tego wieńca na ganku, w taki sposób, żeby on cały rok przypominał, że za chwilę będzie kolejny zasiew na wiosnę, więc zaczynała się zabawa. Pan rządzący w tej danej wiosce, czym dziedzic, tańczył z przodowniczką, a żona dziedzica z przodowniczką. Rozpoczynały się tańce, gra na skrzypcach, akordeon, zabawa, huczna zabawa, no a jak zabawa, to również poczęstunek. W późniejszych czasach, już nam współczesnych, no to przechodzi ta tradycja do władz gminy, do władz samorządowych, które prowadzą te dożynki, a dawniej to właśnie na dziedzińcu dworu tańce, poczęstunki, wszystko to, co się dało zgromadzić na ten czas, czyli kiełbasy, wędliny, pieczywo. Współcześnie też słyszymy, że żurek, no i smalec oczywiście tradycyjny, ale też i fasola z kapustą, więc to wszystko stanowiło poczęstunek. Zabawa trwała zazwyczaj do rana i czy to wspominamy dożynki w dworze dawnym ziemiańskim, czy to mówimy dzisiaj, to przecież też wiemy, że to są huczne zabawy, teraz już organizowane przez tak zwanych, byśmy powiedzieli, współczesnych gospodarzy, czyli starostę, burmistrza, wójta w danej gminie, a kiedyś przez właścicieli dworu, właścicieli ziemskich.
4: A placki ziemniaczane, bigos i kiszonki to są smaki żniw?
5: Kapusta już, myślę, że o tej porze mocno była młoda kapusta, bo przecież mamy do czynienia z młodą kapustą. Od już paru tygodni w tym okresie stosowano w polskiej kuchni. Wczesne ziemniaki młode, to też można było już spokojnie placki wypiekać. Tutaj na naszym terenie to jest ten żur, na tej mące, zakwas robiony już na tej mące z tego roku, czyli po żniwach. Ale również właśnie te dania, o których wspomniał pan, również. No i ten chleb dożynkowy, bo to też jest ważne, że przecież najważniejszym elementem dożynek od wielu lat jest, od zawsze była tradycja mszy świętej, dziękczynienia, podziękowania za plony. To bardzo ważne, żeby ten dostatek był w zagrodzie. Więc to dziękczynienie to jest takie słowo odpowiednie do dożynek i jego się powinniśmy trzymać. A po samej mszy gospodarze współcześnie dzielą chlebkami dożynkowymi i przepiękna tradycja łamania się chleba. Czasami takiego trochę odrywania chleba, ja bym tutaj był ostrożny. Chleb należy zawsze łamać, czyli odłamywać z godnością, z takim szacunkiem do, i do plonu, i do tych, którzy ten chleb wypiekali. Więc przepiękna tradycja w Polsce, idą gospodarze, niosą kosz z tymi chlebkami dożynkowymi upieczonymi z tej mąki z tego roku i uczestnicy całego tego przepięknego dożynkowego spotkania, ale przede wszystkim mszy świętej, łamią się właśnie tym chlebem. To jest takie naprawdę też i odniesienie kulinarne. Chleb od dawien dawna był często jedynym produktem na polskim stole, więc on był wystarczający. Radość z tego plonu była tak duża, że chleb był w centrum. Oczywiście wspominamy tą wiejską kiełbasę, wspominamy wspalec, żurek, wspominamy placki. Na pewno wszystko to, co było w zagrodzie, na co było nas stać w różnych okresach, było przedmiotem też radości tej kulinarnej, bo nie tylko zabawy, o której czytamy, do białego rana, ale również kulinarnie trzeba było się czymś wzmocnić. No i oczywiście pojawia się też piwo. Z wódeczką bywało gorzej, kiedy czytamy zapiski ziemiańskie, to raczej wódki nie podawano wtedy, bo to się przeważnie źle kończyło dla ucztujących i to też jest takie ciekawe z punktu widzenia analizy dawnych wieków.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia 7 był Michał Kisiel ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dyrektor Domu Polonii w Pułtusku. Dziękuję.
5: Pięknie dziękuję i dobrej zabawy na dożynkowych spotkaniach w różnych miejscach w Polsce. Jest to przepiękna tradycja. Zachęcamy do udziału w niej.
3: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
1: Te programy powtarzamy. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
0: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. A dziś ze mną studio dyrektor Mławskiego Szpitala Piotr Pariaszewski. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
6: Dzień dobry.
0: Doniesienia o trudnej sytuacji finansowej szpitala, zadłużenia oraz spory wokół zarządzania są szeroko komentowane przez opinię publiczną. Dlatego chciałam Pana dzisiaj zaprosić i dopytać o to wszystko. I Panie Dyrektorze, zacznijmy od tej kwestii, która budzi też sporo emocji, czyli że szpital nie zrealizował ryczałtu NFZ za 2025 rok. Proszę powiedzieć, jaka jest skala tego kontraktu, jaka jest skala tego niewykonania, no i co było przyczyną tej sytuacji?
6: Panie redaktor, ja wiem, że ta sprawa budzi bardzo duże emocje. Proszę mi wierzyć, że we mnie te emocje są bardzo, bardzo żywe, zwłaszcza od 14 maja bieżącego roku, czyli od wywiadu pana starosty w pani radiu. Te emocje są bardzo duże, ponieważ tak naprawdę ja od samego początku transparentnie rozmawiałem z panem starostą, wskazywałem, jak wygląda sytuacja, wskazywałem, jakie są problemy organizacyjne. Powodem niewykonania tych 10% ryczałtu powody są w zasadzie dwa.
0: Czyli 90 zostało wykonane, 10 nie zostało.
6: 10 nie zostało wykonane, natomiast proszę mieć na uwadze też to, że my na początku listopada mieliśmy wykonanie na poziomie 60 paru procent. I tylko dzięki nowym lekarzom, którzy do nas przyszli, udało się tak naprawdę uratować te 20 parę procent, które dla nas, gdyby się ich nie udało wykonać, stanowiły gwóźdź do trumny. Powody były dwa. Powodem przede wszystkim był brak personelu w kadłubku szpitala, który ja zastałem, w którym mieliśmy tylko dwóch internistów na oddziale, który powinien być kołem zamachowym funkcjonowania całego szpitala. I powodem było też to, że na pewnym etapie, walcząc o inwestycje w zakład opieki leczniczej, musieliśmy praktycznie wyłączyć cały oddział, pododdział ortopedyczny. O czym pan starosta doskonale wiedział.
0: A czy w tym roku istnieje takie ryzyko, że ten ryczałt też nie zostanie wykonany?
6: Nie, ponieważ tak jak przed chwilą powiedziałem, nowi lekarze i lekarze, którzy pracowali w trakcie, w którym przyszedłem do szpitala, już pracowali, oni są w tej chwili tak zmobilizowani i byli zmobilizowani w ostatnim kwartale zeszłego roku, że po pierwsze udało się uratować te 20 parę procent, a po drugie w tej chwili idziemy ponad te wskaźniki, które powinniśmy osiągać co miesiąc, także będziemy w tym roku na pewno mieli nadwykonanie ryczałtu. W zeszłym roku udało się też zatrudnić 33 nowych lekarzy, z czego prawie 5 na oddział wewnętrzny, na oddział internistyczny, który w konsekwencji będzie powodował, że tak naprawdę będziemy ograniczali koszty ze świadczeń zabiegowych na świadczenia zachowawcze.
0: Dobrze, panie dyrektorze, a to, że ten kontrakt nie został wykonany, wiąże się z tym, że jakieś środki trzeba będzie oddać, czy to oznacza, że te środki po prostu nie wpłyną?
6: To oznacza, że będziemy mieli o te 10% zmniejszony ryczałt na ten rok. Narodowy Fundusz Zdrowia rozlicza umowę ryczałtową w marcu, kwietniu. Musieliśmy zwrócić tą nadpłaconą wartość, którą pobraliśmy przez pierwszy kwartał bieżącego roku i będziemy mieli sukcesywnie zmniejszone środki z comiesięcznego wykonania umowy ryczałtowej. Natomiast to nie są środki, które nam definitywnie przepadły. My będziemy w tej chwili mieli, tak jak powiedziałem, nadwykonanie i sukcesywnie w latach następnych będziemy to odrabiali.
0: Ale czy NFZ zapłaci za nadwykonanie?
6: NFZ zapłaci do wartości 103%, więc w momencie, w którym my będziemy mieli ponad 100%, tak, pomiędzy od 100 do 103, to Narodowy Fundusz Zdrowia nam zapłaci. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, ja bym chciał wskazać, że ja nie rozumiem postawy pana starosty. Nie rozumiem, ponieważ pan starosta 15 października 2024 roku udzielił wywiadu z panem doktorem Siwko, w którym wskazał, cytuję, musimy pamiętać, że żyjemy w określonej przestrzeni publicznej. Trudną sytuację ma właściwie 80% szpitali w Polsce. To nie jest mowa, że jest ona tutaj jakimś wyjątkiem, tylko 20% szpitali w kraju jakoś sobie radzi, ale podkreślę jakoś. Na to wpływ ma przede wszystkim system, w jakim funkcjonują szpitale powiatowe. System utrudnia dobre zarządzanie, sprawne zarządzanie, tak by szpitale nie generowały strat. Natomiast w pani wywiadzie starosta wypowiedział się w taki sposób, jakby szpital w tej chwili był źle zarządzany, jakby w szpitalu nic się nie działo i wskazywał, że sytuacja szpitali jest w Polsce zróżnicowana. Czyli zmienił swoje stanowisko o 180 stopni względem tego wywiadu, który udzielił w 2024 roku, gdzie ta sytuacja była korzystniejsza dla szpitali powiatowych. Ja byłem na proteście przed Ministerstwem Zdrowia, w którym głośno mówiono o sytuacji, jaka dotyczy szpitali powiatowych. Pan starosta nie był, pomimo tego, że inni starostowie byli. Więc ja nie rozumiem takiego stanowiska, zwłaszcza, że my wielokrotnie na zarządach, wielokrotnie w rozmowach indywidualnych rozmawialiśmy o tym, że w tej chwili my dokonaliśmy pewnej inwestycji. Zatrudniając 33 nowych lekarzy, to jest dla nas koszt, który będzie procentował w przyszłości. Pan starosta dosyć głośno tutaj wszędzie powtarza, że bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy od wszelkich instytucji znajdujących się na terenie Mławy. Zgadza się, natomiast to jest półprawda, ponieważ pan starosta nie powiedział, że tak naprawdę do bieżącego funkcjonowania szpitala, do tego, żeby mógł wypłacić wynagrodzenie pracownikom, że miał za co kupić leki, za co kupić odczynniki, tak naprawdę potrzebna mi jest pomoc powiatu, który może mi dać środki na bieżące funkcjonowanie, a nie pomoc miasta, pomoc gmin, które mogą mi dać tak naprawdę pomoc na zakupy inwestycyjne, na inwestowanie w ten szpital.
0: To jest równie ważne, ale to nie ratuje bieżącej sytuacji, rozumiem?
6: Nie, z tych ponad 7 milionów, o których powiedział pan starosta, tylko dwa, pożyczka w wysokości 2 milionów była przeznaczona na bieżące funkcjonowanie. I powiem szczerze, że jestem bardzo głęboko poruszony tym, co mówi pan starosta, z uwagi na to, że środki, których my potrzebujemy, środki, które są potrzebne mieszkańcom powiatu, na przykład na zakład opieki leczniczej, one się nie znajdują. Znajdują się na jakieś inne inwestycje, na przykład rondo w Liberadzu, natomiast nie znajdują się na ZOL. I my w tej chwili mamy zagrożone bieżące funkcjonowanie, o czym ja głośno mówię zarządowi od 2-3 miesięcy i w tej chwili nic się nie dzieje w sprawie pomocy na bieżące funkcjonowanie szpitalowi. Nie ma na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu punktów porządku obrad, który by dotyczył wsparcia finansowego szpitala. I ja w tej chwili nie mam za co zapłacić naszym kontrahentom. Zagrożona jest wypłata wynagrodzenia, o czym głośno mówiłem z mównicy na ostatniej sesji Rady Powiatu.
0: Panie dyrektorze, ale w czerwcu ubiegłego roku złożył pan rezygnację, mówiąc o rozbieżności wizji rozwoju szpitala. I teraz proszę powiedzieć, czy przez ten czas, bo to już faktycznie mija rok od tego momentu, czy udało się wspólnie wypracować jakieś porozumienie z organem prowadzącym?
6: Ja się bardzo starałem. Ja przez cały rok starałem się współpracować transparentnie, rozmawiać ze starostą, z organem tworzącym i z zarządem powiatu. Mi bardzo zależało na tym, żeby faktycznie w sytuacji, w której w systemie ochrony zdrowia tak źle się traktuje szpitale powiatowe i których funkcjonowanie jest zagrożone, żebyśmy się połączyli, żebyśmy walczyli o utrzymanie tego szpitala. Natomiast ja jestem niewygodny dla pana starosty. Ja jestem osobą, która mówi wprost, za którą stoją wyniki, która otworzyła dwa nowe oddziały. Ściągnęliśmy cały zespół urologiczny i tutaj merytorycznie pan starosta nie jest w stanie mnie zagiąć. Więc wszystkie te kwestie, które wychodzą na światło dzienne, czyli to po prostu półprawdy, które mają stawiać tezę, że szpital jest zarządzany, to jest coś, na co ja się nie mogę zgodzić. Pan starosta ostatnio u pani powiedział, że ja nie przedstawiłem krótkofalowych działań naprawczych. To jest kłamstwo. To jest kłamstwo, ponieważ złożyłem do starostwa taki plan 30 kwietnia, który był dosyć obszernie omawiany na posiedzeniu zarządu i później go doszczegółowiłem 6 maja. Ten plan był omawiany, tak jak powiedziałem przed chwilą, na zarządzie powiatu. Było 8 przedstawicieli zarządu i pracowników starostwa powiatowego. Ja mogłem zabrać tylko główną księgową na to spotkanie i praktycznie broniłem doktorat z tego. Pan starosta przez 5 godzin maglował mnie, pytał, przed tym sądem kapturowym, co ja konkretnie będę robił. I 6 maja pan starosta dostał szczegółowe działania optymalizacyjne, które wskazywały konkretne kwoty działań, które będą podejmowane. Więc dziwię się, że 15 maja pan starosta u pani powiedział, że czeka na plan naprawczy.
0: A to był pierwszy plan, bo czy tych planów już było kilka w ciągu tego roku?
6: Tych planów było kilka w ciągu tego roku, natomiast po ostatniej sesji zostałem wezwany na zarząd. Było mi obiecywane, że szpital dostanie wsparcie. Zresztą ta obietnica, to już mówię, jest składana od 3-4 miesięcy. I tutaj precyzyjnie wskazywaliśmy każdą komórkę organizacyjną, które miałaby dotyczyć optymalizacja, ze wskazaniem konkretnych oszczędności miesięcznych, które będą z tych działań wynikały.
0: Czy te dzisiejsze relacje wskazują na to, że znajdą państwo właściwie, no bo i powiat, i szpital, i rada społeczna szpitala, czy będzie punkt wspólny?
6: Proszę pani, ja powiem w ten sposób. Mam głęboki podziw do tego, co robi Rada Społeczna.
0: No bo i powiat, i szpital, i Rada Społeczna Szpitala. Czy będzie punkt wspólny?
6: Proszę pani, ja powiem w ten sposób. Mam głęboki podziw do tego, co robi Rada Społeczna, która odpowiada w trybie

0: bezpieczeństwo pacjentów jest zagrożone i tak naprawdę nic się nie dzieje od 3 miesięcy, nic, a my przedstawialiśmy kilka różnych rozwiązań ratowania tego szpitala, łącznie z zaciągnięciem kredytu, gdzie pan starosta jeździł i mówił, że to zadłuży powiat i że tak naprawdę to będzie prowadziło do upadku tego powiatu, a ostatnio na spotkaniu z personelem lekarskim i z personelem pielęgniarskim tak naprawdę przerzucił tą odpowiedzialność nam i powiedział, że w zasadzie tutaj w kwestii zaciągnięcia pożyczki to decyduje jednoosobowo dyrektor szpitala.
1: A to prawda?
0: Pan starosta przedstawił taką opinię. Ja muszę, według mojej wiedzy, muszę zaciągnąć opinii Rady Społecznej. Natomiast jeżeli to jest tak duża kwota, ponieważ to byłaby pożyczka w wysokości około 13 milionów złotych, to ja, licząc na to, o co pani zapytała, czyli współdziałanie i konstruktywna współpraca, no chciałbym, żeby starosta również się wypowiedział, tak? Bo jeżeli starosta potrafi jeździć i mówić, że to będzie prowadziło do upadku powiatu albo szpitala, to niech pan starosta też ma odwagę cywilną powiedzieć, czy według niego taka pożyczka została zaciągnięta, czy nie. Bo nawet jeżeli ja formalnie mam taką możliwość, to zależy mi na tym, żeby w sytuacji, w której w systemie ochrony zdrowia brakuje miejsca dla tylu szpitali, ile obecnie funkcjonuje. I mi bardzo zależy na tym, żeby uratować największego pracodawcę publicznego w powiecie, to bym chciał, licząc na współpracę z organem tworzącym, któremu również powinno, czyli krótko mówiąc staroście, zależeć na tym szpitalu, żeby również w tej kwestii się wypowiedzieć.
1: Dobrze, a jak pan się odniesie do tego, co powiedział też właśnie pan starosta w Radiu 7, że 1 000 000 złotych zostało przeznaczone na podwyżki dla administracji? Czy to rzeczywiście tak wygląda?
0: Nie, to jest kolejne kłamstwo. Administracja dostała podwyżki mniejsze niż pozostałe grupy medyczne i to była kwota 118 199 zł i 35 groszy. Rozumiem, że panu staroście chodziło nie o podwyżki, tylko o koszty administracji. Natomiast proszę pamiętać o tym, że w tej chwili my musieliśmy wyprostować wiele różnych zaszłości, wiele różnych problemów, które wynikały z tego, że ten szpital nie był zarządzany, że tutaj nie były robione przeglądy, które były wymagane, były zaplanowane inwestycje, które były nieprzemyślane i których tak naprawdę bez osób, które musieliśmy zaangażować dodatkowo, by się nie udały i wiązałoby się to z obowiązkiem zwrotu na przykład 14 milionów z tytułu inwestycji w szpitalny oddział ratunkowy. Musieliśmy ściągnąć te osoby i te wynagrodzenia, które dostały te osoby, to są wynagrodzenia, które one miały w poprzednich miejscach zatrudnienia.
1: Aha, czyli rozumiem, żeby one przyszły i pomogły wyprostować sytuację Mławskiego Szpitala, musiały dostać może nawet nie lepsze warunki, ale chociaż takie same, żeby
0: przyjść. Takie same,
1: i...
0: o czym ja też pana starostę informowałem na posiedzeniu zarządu. Jednocześnie proszę pamiętać o tym, że my musieliśmy działać z dnia na dzień. Tu musieli być fachowcy, którzy dawali nam rękojmię tego, że te inwestycje zostaną zrealizowane. Bo tak jak mówię, tutaj kwestia wyprostowania dokumentacji dotyczącej zakładu opiekuńczo-leczniczego albo dokończenia inwestycji szpitalnego oddziału ratunkowego była dla nas fundamentalna z uwagi na fakt, że w przypadku, gdybyśmy tego nie zrealizowali, musielibyśmy zwracać wielomilionowe kwoty dotacyjne wraz z karami umownymi.
1: Co powiedział pan by dzisiaj pacjentom przede wszystkim, ale też mieszkańcom Mławy, którzy obawiają się tego, że po prostu szpital przestanie istnieć? Powinni się bać?
0: Powinni się bać, ponieważ przy takim nastawieniu pana starosty my nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować i proszę zapytać, czy tak naprawdę chcą realnie pomóc, bo ja wszedłem, zadeklarowałem się tu jako osoba spoza Mławy, że ten szpital uratuje nie poprzez likwidowanie oddziałów, a poprzez jego rozwijanie tych oddziałów, natomiast ja takiej współpracy nie widzę, ja takiej chęci z drugiej strony nie widzę i ja serdecznie zapraszam i panią, i wszystkich mieszkańców i pacjentów, oczywiście pana starostę również, chciałbym z panem starostą publicznie porozmawiać o tym, jakie są te nasze wizje i o tym, czy pan starosta planuje nam pomóc, czy nie planuje.
1: Kiedy ta konferencja i w którym miejscu?
0: Jutro o godzinie 12 przed budynkiem szpitala.
1: To tym zaproszeniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem był dyrektor Mławskiego Szpitala Piotr Pariaszewski. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 dzień maja. W 1994 roku premierowo wyemitowano spektakl telewizyjny Ziarno zroszone krwią, w którym rolę generała Tadeusza Komorowskiego-Bora zagrał urodzony w Szereńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Dziś wysyłamy depesze, że w razie zastosowania gwałtu przez Sowiety nasze oddziały mają się wycofać ze Lwowa za zachodni brzeg Sanu.
2: W 1999 roku polskie koszykarki przegrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Czech 78-75. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 9 punktów.
4: Musi być ta świadomość taka spokojna dla tych zawodniczek, że one nie muszą się o nic martwić, bo to jest ważne.
2: W 2006 roku papież Benedykt XVI przyjął rezygnację Edmunda Piszcza z obowiązków arcybiskupa metropolity warmińskiego.
5: Boże, co chcesz mi powiedzieć przez to, co mnie spotkało?
2: W 2010 roku urodzony w Szczutowie w powiecie sierpeckim biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski został wyróżniony medalem pamiątkowym Promazowia, który wręczono podczas uroczystości 25-lecia przyjęcia sakry biskupiej.
6: Zaprosił on mnie do życia sobą. On mnie wszczepił w siebie. Czy więc żyję w nim, czy obok niego?
2: W 2011 roku urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Antoni Stawikowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla transformacji ustrojowej i przemian demokratycznych w Polsce.
7: Udział w moim wyróżnieniu ma bardzo wielu wybitnych, odważnych ludzi.
2: W 2012 roku w rodzinnym mieście Tekli Bondarzewskiej, Mławie, powstało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej, które postawiło sobie za cel promowanie i przypominanie twórczości tej artystki. W 2014 roku urodzony w Przesnyszu Andrzej Sadowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej.
8: Uwolnić polskich przedsiębiorców od mitręgi biurokratycznej, która powoduje, że nie rozwijają się tak, jakby mogli, gdyby nie to, że tyle godzin muszą tracić na biurokratyczną pańszczyznę.
2: Urodzili się w 1897 roku Jan Jankowski, nauczyciel więzieni niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany. W 1915 roku Włodzimierz Bernhard, podpułkownik Wojska Polskiego, walczył w bitwie pod Mławą oraz w obronie Warszawy. W 1961 roku w Przasnyszu Roman Kowalski, urzędnik i dyplomata, w latach 2010-2016 ambasador RP na Węgrzech.
9: Megmondom őszintén, nagyon meglepett, de egyúttal nagy örömmel tölt el, hogy ebben az évben.
2: Zmarli w 1951 roku Antoni Struniawski, pseudonim Huragan, żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie m.in. Pułtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 1982 roku Jan Żuchowski, pseudonim Czarny, urodził się w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, uczestnik Powstania Warszawskiego w szeregach Armii Krajowej w stopniu plutonowego podchorążego. W 2003 roku Kazimierz Ciepiela, pułkownik pilot Wojska Polskiego, dowódca 9. Eskadry Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Żwirki i Wigury w Radomiu z miejscem stacjonowania w Przasnyszu, dowódca 64. Lotniczego Pułku Szkolnego w Przasnyszu.
10: Radio 7.
11: Tego się słucha. Radio 7.
10: Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
12: Jarosław Wydra, zapraszam. Burzliwy przebieg miała czwartkowa sesja Rady Powiatu w Mławie. W obradach uczestniczyli pracownicy mławskiego szpitala, którzy wcześniej przeszli spod placówki medycznej do budynku starostwa. Protestujący wyrażali sprzeciw wobec braku współpracy pomiędzy dyrekcją placówki a władzami powiatu. Podczas sesji starosta wprowadził do porządku obrad punkt dotyczący udzielenia pożyczki dla szpitala w Mławie w wysokości 2,5 miliona złotych. Środki mają pomóc w utrzymaniu bieżącej działalności i poprawie płynności finansowej placówki, mówi starosta Witold Okumski.
13: Sytuacja szpitala na obecnym etapie jest taka, że zarówno powiat wesprze szpital własnymi środkami, jak również konieczne jest zaciągnięcie pożyczki przez szpital i myślę, że ta pożyczka również w pewnej wysokości będzie musiała być niezwłocznie zaciągnięta. Ważne jest jednak to, by ta pożyczka służyła poprawie sytuacji finansowej szpitala, byśmy za rok nie wrócili w podobne miejsce.
12: W trakcie obrad nie brakowało emocjonalnych wystąpień dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego, starosty Witolda Okumskiego, radnych oraz przedstawicieli personelu medycznego. Dyrektor szpitala Piotr Pariaszewski twierdzi, że pożyczka nie wystarczy na pokrycie długów.
11: Z uwagi na personalną niechęć do mnie był w stanie poświęcić ten szpital. Doszliśmy do sytuacji, w której nie mamy leków. 2,5 miliona, które on nam dzisiaj oferuje przy 7 800 tysiącach zobowiązań wymagalnych, ja traktuję jako tylko próbę uciszenia nas.
12: Dyrektor szpitala mówił również o działaniach starosty związanych z kontaktami z innymi placówkami medycznymi.
11: Pan poseł potwierdził to, że pan starosta jeździ po ościennych szpitalach i tak naprawdę próbuje chyba, nie wiem, sprzedać część naszych świadczeń, albo brak mi słów.
12: Atmosfera podczas sesji była bardzo napięta. Obrady kilkukrotnie przerywały emocjonalne reakcje uczestników. Sesja miała charakter absolutoryjny. Radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przeciw było 2, 6 radnych było nieobecnych. Sąd rejonowy w Ostrołęce przywrócił poprzednie warunki pracy i płacy 3 pielęgniarkom zatrudnionym w szpitalu w Przesnyszu. Sprawa dotyczyła zmian wprowadzonych w ubiegłym roku. Część pielęgniarek została wtedy zakwalifikowana do niższej grupy zawodowej. Oznaczało to pogorszenie warunków zatrudnienia i obniżenie wynagrodzeń nawet o 2000 zł miesięcznie. Pielęgniarki zakwestionowały decyzję pracodawcy i skierowały sprawę do sądu. Sąd przychylił się do stanowiska pracowników i nakazał wypłatę wynagrodzenia według wcześniejszych warunków od momentu wydania wyroku. Tego typu rozstrzygnięcia są rzadkością, mówi pełnomocnik pielęgniarek, radca prawny Bartosz Machul z Ciechanowa.
14: Jest to jedno z pierwszych rozstrzygnięć, w których sąd zakwestionował skuteczność zmian dokonanych w strukturze organizacyjnej szpitala, które prowadziły do obniżenia wynagrodzeń pielęgniarek.
12: Bartosz Machul podkreśla, że trudna sytuacja finansowa szpitala nie może być powodem pogarszania warunków pracy.
14: W naszej ocenie orzeczenie to potwierdza, że sama zmiana organizacyjna i trudna sytuacja finansowa nie może służyć jako instrument do pogarszania warunków pracy i płacy w sytuacji, kiedy ani zakres obowiązków, ani kwalifikacje pielęgniarek się nie zmieniły.
12: Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje prawo do złożenia apelacji. Sąd pracy w Ciechanowie przywrócił na stanowisko byłego dyrektora powiatowego zarządu dróg Wojciecha Jagodzińskiego. Samorząd ma też wypłacić mu wysokie odszkodowanie. Sąd zdecydował, że były szef drogowej jednostki powinien wrócić na stanowisko zajmowane przed zwolnieniem. Dodatkowo zasądził na jego rzecz około 400 tysięcy złotych. Wojciech Jagodziński został zwolniony dyscyplinarnie w 2023 roku, krótko po zmianie władz w powiecie ciechanowskim. Zarząd powiatu zarzucał mu m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Były dyrektor nie zgodził się z decyzją i skierował sprawę do sądu pracy. Wyrok nie jest prawomocny. 42 rodziny z sierpca odebrały klucze do nowych mieszkań przy ulicy Dworcowej. Inwestycje zrealizowała spółka SIM Północne Mazowsze w ramach programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Takie chwile są wyjątkowe, mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.
15: Taka uroczystość ładuje baterie i nadaje sensu tej pracy, którą my wykonujemy, bo piszemy ustawy, konstruujemy różnego rodzaju instrumenty finansowe, ale to właśnie wręczenie kluczy i zobaczenie uśmiechniętej twarzy daje tą satysfakcję z wykonanej pracy.
12: Mieszkańcy nie kryli wzruszenia.
16: Ojku, jestem bardzo zadowolona i podekscytowana tym wydarzeniem. Bardzo się cieszę. Więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł i szansa dla nas, żeby mieć te nowe mieszkania.
17: Jest super. Jest super. Naprawdę budynek piękny. Szczerze ciężko opisać cokolwiek, nie?
18: No radość. Radość. No, bo tyle lat na wynajętym, także w końcu taki swój kącik. Dzieci będą miały w końcu oddzielne pokoje.
19: W końcu. No dzielę z siostrą, bo na śmieci, no.
20: Ceny mieszkań są bardzo wysokie. A tutaj jest możliwość taka dla osób, które no, nie mogą mieć kredytu hipotecznego. To jest coś, o czym marzyłam całe życie i w końcu się doczekałam. To jest mój nowy początek.
12: Szczęście ludzi widać na każdym kroku, mówi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
21: Mnie cieszy radość przyszłych mieszkańców, bo to naprawdę się nie tylko widzi, ale się po prostu czuje i dzieci, że będą miały własne pokoje i rodziców, że będą mieli swoją bezpieczną, własną przestrzeń do życia w bardzo ładnym standardzie, w pięknych blokach, więc naprawdę to jest sama radość.
12: Nowe osiedle tworzą 3 budynki wielorodzinne. Przygotowano w nich 42 mieszkania wykończone pod klucz. Lokale mają od 1 do 3
2: trzech pokoi z salonem i aneksem kuchennym. Budynki wyposażono w windy oraz garaż podziemny. Program SIM skierowany jest do osób i rodzin, które nie mają własnego mieszkania i nie posiadają zdolności kredytowej, ale są w stanie regularnie opłacać czynsz. Jak informuje burmistrz Jarosław Perzyński, Sierpc planuje kolejne inwestycje mieszkaniowe i rozwój budownictwa społecznego. Ciechanów porządkuje przestrzeń. Radni przyjęli plan, który zmieni zasady zabudowy w mieście. Nowy dokument ma zatrzymać chaos urbanistyczny. Mieszkańcy nadal zachowają ważność wydanych decyzji i miejscowych planów. Plan ogólny to obowiązek, który na wszystkie gminy w Polsce nałożyła ustawa z 2023 roku. W Ciechanowie prace nad dokumentem rozpoczęto pod koniec tego samego roku. Miasto zbierało wnioski mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, a projekt przeszedł konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z odpowiednimi organami. Jak podkreśla ratusz, nowe strefy planistyczne w większości uwzględniają już istniejącą zabudowę, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz tereny przewidziane pod dalszy rozwój miasta. Dokument zacznie obowiązywać 30 czerwca. Ciechanów dofinansuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Miasto przeznaczy na ten cel 100 tysięcy złotych. Pieniądze otrzyma 13 organizacji pozarządowych, które przygotują letnie zajęcia, półkolonie i wyjazdy. W programie znalazły się zajęcia sportowe, rekreacyjne i edukacyjne organizowane na terenie miasta. Dzieci wyjadą również na obozy nad morze i w góry. Część projektów będzie połączona z profilaktyką zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Dotacje otrzymały m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, Ladies Football Ciechanów oraz Ciechanowski Klub Bokserski. Najwyższe wsparcie po 12 tysięcy złotych trafi do Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Ciechanów na organizację obozu piłkarskiego z programem profilaktyki uzależnień oraz do Ciechanowskiego Klubu Sportowego Jurand na letnią Akademię Szczypiorniaka. Wśród wakacyjnych propozycji znalazły się również obozy taekwondo, półkolonie sportowe, wyjazd do Zakopanego, obóz w Ustce oraz rowerowe wakacje dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Bez kolejek, bez pośpiechu i o dowolnej porze. Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego być może już wkrótce będą mogli odbierać urzędowe dokumenty z nowoczesnego automatu działającego przez całą dobę. Pomysł montażu tak zwanego urzędomatu pojawił się podczas ostatniego posiedzenia zarządu powiatu ciechanowskiego. Z propozycją zakupu urządzenia wystąpiła sekretarz powiatu. Monika Gwoździk argumentowała, że rozwiązanie mogłoby usprawnić pracę urzędu i ułatwić życie mieszkańcom, którzy nie zawsze mają możliwość załatwienia spraw w godzinach pracy starostwa. Urzędomat działa podobnie jak popularny paczkomat. Po wcześniejszym załatwieniu formalności mieszkaniec otrzymuje kod umożliwiający odbiór dokumentów z odpowiedniej skrytki. Najczęściej w ten sposób wydawane są dokumenty związane z rejestracją pojazdów czy decyzje administracyjne. Takie urządzenia funkcjonują już w części polskich miast i samorządów. Członkowie zarządu powiatu w większości pozytywnie ocenili pomysł wdrożenia takiego rozwiązania również w Ciechanowie. W sierpcu otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy. Podczas uroczystości podpisano porozumienie w ramach programu Szpital Przyjazny Wojsku. To kolejny etap rozwoju sierpeckiego szpitala i opieki długoterminowej w powiecie. Nowy zakład powstał z myślą o pacjentach wymagających stałej opieki i wsparcia. Placówka ma poprawić warunki leczenia mieszkańców powiatu sierpeckiego oraz odciążyć rodziny osób przewlekle chorych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz kierownictwo szpitala. Podczas uroczystości poinformowano również o rozpoczęciu rozbudowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie wynosi ponad 6 milionów złotych. Wartość całego zadania przekracza 7 milionów złotych. W Lisbarku powstanie inwestycja, która ma wzmocnić system reagowania kryzysowego i ochrony ludności na terenie gminy. Na działkach przy ulicy Jeleńskiej powstanie magazyn o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza dla działań związanych z obroną cywilną i ochroną mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W budynku znajdzie się centrum reagowania kryzysowego oraz magazyn sprzętu wykorzystywanego przez służby ratunkowe. Obiekt ma również służyć do przechowywania wyposażenia i zaopatrzenia dla mieszkańców na wypadek zagrożeń. Wartość inwestycji przekracza 1 600 000 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 7 miesięcy. Dwa projekty z powiatu działdowskiego otrzymają dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Decyzję zatwierdził Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Największe wsparcie trafi do Działdowa. Miasto otrzyma 9 700 000 zł na utworzenie węzła przesiadkowego autobusów. Całkowity koszt inwestycji wynosi 13 milionów złotych. Dofinansowanie pozyskała również gmina Lidzbark. Ponad 5 100 000 zł zostanie przeznaczone na utworzenie szkolnego transportu autobusowego. Wartość całego projektu to 6 milionów złotych. Środki pochodzą z programu dotyczącego mobilności miejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Zakończyła się przebudowa placu Jana Pawła II w Ciechanowie. W centrum miasta pojawiły się nowe drzewa, krzewy i miejsca do wypoczynku. Z placu usunięto część betonowych i granitowych nawierzchni. W ich miejsce powstały trawniki, rabaty oraz nowe nasadzenia. Zamontowano także pergole, huśtawki, ławki, stoły piknikowe i nowe oświetlenie. Inwestycja objęła również budowę podziemnego zbiornika retencyjnego oraz systemu nawodnienia. Miasto podkreśla, że rozwiązania mają poprawić retencję wody i ograniczyć skutki upałów w centrum Ciechanowa. Projekt był konsultowany z mieszkańcami. Poparło go 94% uczestników konsultacji społecznych. Jak przypomina ratusz, przez ostatnie lata plac był niemal całkowicie wybetonowany, co podczas upałów powodowało efekt miejskiej patelni. Prace trwały od sierpnia ubiegłego roku do grudnia. Koszt inwestycji wyniósł 3 miliony złotych. Ponad 2,5 miliona złotych stanowiło dofinansowanie unijne. Zakończyły się prace przy ulicach Mickiewicza, Kaplicznej, Rynkowej i Przyrynek w Mławie. Miasto odebrało jedną z największych inwestycji realizowanych w ramach projektu retencyjnego. Wartość zadania przekroczyła 3,5 miliona złotych. W ramach inwestycji przebudowano ponad kilometr ulic. Powstały nowe nawierzchnie jezdni, chodniki, zjazdy oraz przejścia dla pieszych z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo. Kluczowym elementem przedsięwzięcia są rozwiązania związane z zatrzymywaniem i odprowadzaniem wód opadowych. Miasto zastosowało nawierzchnie chłonne, płyty ażurowe, systemy infiltracji do gruntu oraz odwodnienia ograniczające ryzyko lokalnych podtopień. Część deszczówki trafia także do zbiornika retencyjnego. Inwestycja objęła również zazielenienie przestrzeni. Na skwerze i wzdłuż ulic posadzono blisko 2000 krzewów oraz ponad 1500 traw i bylin. Pojawiły się również nowe trawniki. Rośliny dobrano tak, aby były odporne na suszę i trudne warunki miejskie. Jak informuje ratusz, projekt ma poprawić retencję wód opadowych, ograniczyć skutki gwałtownych opadów i upałów oraz zwiększyć ilość zieleni w centrum miasta. Cały projekt retencyjny realizowany przez Mławę ma wartość blisko 30 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przekracza 25 milionów złotych. Dodatkowe 3 miliony złotych dofinansowania otrzymał Żuromin na przebudowę ulicy Lidzbarskiej. Wcześniej samorząd pozyskał na inwestycje 14 milionów złotych z programów rządowych. Nowe wsparcie przyznał Sejmik Województwa Mazowieckiego. Lidzbarska to jedna z najważniejszych ulic w mieście, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
0: Ulica Lidzbarska jest ulicą strategiczną w naszym mieście. Nie tylko ze względu na to, że to była droga wojewódzka, ale również z tego względu, że wzdłuż ulicy Lidzbarskiej znajdują się bardzo ważne miejsca w naszym mieście. Od miejsc biznesu, od miejsc składów, od miejsc handlu, po szkoły, po warsztaty, po centrum handlowe.
2: Urząd na te inwestycje pozyskał prawie 14 milionów złotych. Do projektu będzie się musiała dołożyć gmina, informuje burmistrz.
0: To jest naprawdę bardzo pokaźna kwota, która pozwala nam realnie myśleć o przebudowie ulicy Lidzbarskiej. Oczywiście po naszej stronie będzie jeszcze potrzeba zabezpieczenia wkładu własnego, ale takiej możliwości, takiej okazji jako samorząd nie możemy zmarnować i w najbliższych miesiącach bałagan w naszym mieście związany z przebudową.
2: Inwestycja obejmie przebudowę nawierzchni oraz budowę dwóch rond przy technikum oraz przy skrzyżowaniu ulicy Działkowej i Przemysłowej. Powstanie także ścieżka rowerowa i nowe oświetlenie. W ramach prac przebudowana zostanie również kanalizacja wodociągowa i deszczowa. Roboty w centrum Żuromina mają rozpocząć się jeszcze w pierwszym półroczu. 2 miliony złotych dofinansowania otrzymał powiat ciechanowski na przebudowę ulicy przebiegającej przez Gutków. Inwestycja obejmie modernizację drogi do granicy powiatu. Środki pochodzą z programu Mazowsze Pomaga, realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego. Dofinansowanie ma pomóc w poprawie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania mieszkańców i kierowców korzystających z tej drogi. 3 umowy na dofinansowanie ważnych miejskich zadań w Mławie. Dokumenty zostały podpisane w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Największe wsparcie trafi na przebudowę ulicy Olesin w Mławie. Inwestycja obejmie utwardzenie drogi płytami na odcinku blisko 600 metrów. Dofinansowanie wynosi 130 tysięcy złotych. Środki otrzyma również Ochotnicza Straż Pożarna w Mławie. Prawie 13 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na remont budynku strażnicy przy ulicy Piekiełko. Wsparcie trafi także do młodzieży. Miasto pozyskało ponad 22 tysiące złotych na projekt Dialog Przyszłości, który zakłada warsztaty dotyczące przywództwa, komunikacji, wystąpień publicznych oraz zarządzania projektami. Umowy podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz zastępca burmistrza Mławy Marcin Burchacki. Towarzyszyła mu skarbnik miasta Beata Karpińska.
12: Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 13 milionów złotych na renowację zabytków. W ramach programu Mazowsze dla zabytków dofinansowanie otrzyma 138 inwestycji z całego regionu. Wśród nich znalazły się obiekty z północnego Mazowsza. Zabytki i ich właściciele potrzebują pomocy, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
1: W czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli. To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
12: Program mazowiecki pomaga uratować skarby regionu, mówi radna wojewódzka Katarzyna Burnowska.
3: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami. Program umożliwia rewitalizację i pozostawienie dziedzictwa następnym pokoleniom.
12: Wsparcie trafi m.in. do Mławy, Dzierżgowa, Ratowa, Lekowa, Zeńboka, Gołymina, Ośrodka i Sierpca. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty kościołów, konserwację polichromii, renowację elewacji oraz prace ratunkowe przy zabytkowych obiektach. Mława otrzyma wsparcie na drugi etap rewitalizacji zabytkowego ratusza. Parafia w Dzierżgowie na konserwację elewacji wieży kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dofinansowanie na prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowych świątyniach otrzymały również parafie w Lekowie, Gołyminie Ośrodku i Zeńboku. Najwyższe wsparcie w regionie trafi do Sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy w Ratowie. Środki zostaną przeznaczone na prace ratunkowe i konserwatorskie przy bocznym ołtarzu pod wezwaniem Świętego Franciszka. Dotacje otrzymało także opactwo sióstr benedyktynek w Sierpcu na prace konserwatorskie przy bocznym ołtarzu w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Blisko 790 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wodkan w Mławie. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie cyberbezpieczeństwa systemów wodociągowych. Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych zabezpieczeń chroniących infrastrukturę informatyczną przed cyberzagrożeniami. Spółka podkreśla, że inwestycja ma zapewnić stabilność dostaw wody i odbioru ścieków. Dofinansowanie pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Z kolei 114 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała gmina Bieżuń z programu Mazowsze dla klimatu. Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż lamp solarno-wiatrowych LED. Nowe oświetlenie ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz doświetlić ważne miejsca na terenie gminy. Inwestycja wykorzysta energię słoneczną i wiatrową, co ma również przynieść oszczędności w budżecie samorządu. Dofinansowanie przyznał Samorząd Województwa Mazowieckiego. Program wspiera działania związane z ochroną klimatu i ekologicznymi rozwiązaniami w gminach. Gmina Skrwilno będzie realizować projekt Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. Umowę w tej sprawie podpisali wójt gminy oraz skarbnik. Projekt LOWE ma wspierać rozwój edukacji i aktywizacji mieszkańców. W ramach przedsięwzięcia organizowane będą warsztaty, spotkania oraz działania rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe. Celem jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni do nauki i integracji lokalnej społeczności. Partnerem projektu została Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Skrwilnie. Samorząd informuje, że realizacja przedsięwzięcia ma wzmacniać kapitał społeczny i edukacyjny gminy. Wartość projektu wynosi ponad 260 tysięcy złotych. Dofinansowanie to blisko ćwierć miliona. Płońsk ze złotym sercem Ukrainy. Burmistrz Andrzej Pietrasik odebrał odznaczenie w Kijowie od prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To ukraińska nagroda państwowa ustanowiona w 2022 roku dla osób i instytucji wspierających naród ukraiński w czasie wojny. Uroczystość odbyła się podczas Międzynarodowego Szczytu Miast i Regionów Partnerstwo Odporność Przygotowanie. Jak mówi burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, podczas uroczystości miał okazję zamienić kilka słów z prezydentem Ukrainy.
22: Dziękował mi za pomoc, jaką udzielam Ukrainie. Dlatego, że są wdzięczni, że są ludzie, którzy chcą pomagać i uznali, że moja pomoc jest o tyle duża i wyjątkowa, że zostałem odznaczony. To jest państwowe odznaczenie.
12: Andrzej Pietrasik podkreśla, że otrzymane wyróżnienie jest docenieniem zaangażowania mieszkańców Płońska.
22: Ja sam nic nie znaczę. To jest medal dla Płońszczan i dla ludzi, którzy nam pomagali. Wszystkie nasze jednostki samorządowe, wszystkie włączyły się w zbiórkę materiałów w czasie, kiedy wojna się zaczęła i wtedy ta pomoc była najbardziej potrzebna. To jest podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy pomagali, również dla tych stowarzyszeń, fundacji, które są z Płońska.
12: Płońsk znalazł się w gronie zaledwie dwóch polskich miast wyróżnionych ukraińskim państwowym odznaczeniem za pomoc humanitarną i wsparcie Ukrainy. Szczyt w Kijowie był największym spotkaniem przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Ukrainy oraz ich zagranicznych partnerów. Rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy terenów zniszczonych przez wojnę, funkcjonowania infrastruktury pod rosyjskimi atakami oraz współpracy samorządów. Dyrektor szkoły podstawowej w Rumianie, Hanna Kirchhoff, została laureatką nagrody imienia profesor Janiny Węgris. Wyróżnienie wręczono podczas 27. Samorządowego Forum Ekologicznego w Warchałach. Nagroda przyznawana jest za działania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Hanna Kirchhoff została doceniona za pracę z dziećmi i młodzieżą oraz realizację projektów ekologicznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Jak podkreślił marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński, postawy proekologiczne są szczególnie ważne dla regionu Warmii i Mazur ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze. Marszałek zaznaczył również, że nagroda jest formą podziękowania dla osób, które nie tylko mówią o ekologii, ale przede wszystkim działają, edukują i inspirują innych do troski o środowisko. Konkurs organizowany jest od 2014 roku. Wyróżnienia przyznawane są osobom i instytucjom, które swoją działalnością promują ochronę przyrody i kształtują ekologiczne postawy mieszkańców regionu. W tegorocznej edycji nagrody wyróżniono również Nadleśnictwo Spychowo za działania związane z ochroną populacji cietrzewia i rysia. To jest Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. 17 strażackich drużyn wzięło udział w pierwszych strażackich spławikowych zawodach wędkarskich powiatu sierpeckiego. Rywalizacja odbyła się na łowisku w Milewie. W wydarzeniu uczestniczyli druhowie z jednostek OSP z całego powiatu sierpeckiego oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej. Zawody połączyły sportową rywalizację z integracją strażackiego środowiska. Najlepsza okazała się drużyna OSP Milewko, drugie miejsce zajęła OSP Lelice, a trzecie OSP Kosemin. Na starcie stanęło łącznie 17 reprezentacji, m.in. z Gorzewa, Borkowa Kościelnego, Goleszyna, Mochowa, Zawidza Kościelnego, Gujska i Rościszewa. W zawodach uczestniczyli również starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Zawidz Kamil Różański, radny powiatowy Mariusz Olewnik oraz zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Sierpcu kapitan Radosław Stasiak. Organizatorzy informują, że wydarzenie przebiegało w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Teraz pozostałe tematy. Czy środek do udrażniania rur może mieć coś wspólnego z lotami na Księżyc? Odpowiedź na to pytanie poznają uczestnicy wyjątkowego pokazu naukowego Domowa Chemia w Kosmosie, który odbędzie się w tę niedzielę w Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Wydarzenie przygotowano z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekają widowiskowe eksperymenty chemiczne, kosmiczne ciekawostki oraz naukowe pokazy związane m.in. z paliwami rakietowymi i zasadami działania rakiet. Organizatorzy zapowiadają sporą dawkę wiedzy podanej w atrakcyjny i przystępny sposób. Zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pokaz poprowadzi Lucjan Staszewski, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, nauczyciel chemii, popularyzator nauki i współpracownik Centrum Nauki Kopernik. Jak podkreślają organizatorzy, prowadzący ma doświadczenie w badaniach nad materiałami wybuchowymi i paliwami rakietowymi. Wydarzenie rozpocznie się w tę niedzielę o godzinie 14 w Ciechanowskim Parku Nauki Torus. Wstęp jest bezpłatny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zamek Książąt Mazowiecki w Ciechanowie zaprasza na rodzinny Dzień Dziecka. Wydarzenie ma połączyć zabawę z poznawaniem historii regionu. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny. Przygotowane atrakcje są zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych uczestników, mówi Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
4: Dzień pełen przygód na świeżym powietrzu. Będą zabawy plebejskie z nagrodami. Będzie też możliwość zwiedzania wystaw zamkowych z przewodnikiem. Przygotowaliśmy takie warsztaty jak tajemnice starożytnego Egiptu, warsztaty archeologiczne, w pracowni alchemika, warsztaty dla nieco starszych dzieci poświęcone medycynie XVI wieku, ale nie zabraknie też zamkowego quizu, gry w szachy, będą szranki i konkury, omnibus regionalny i warsztaty mennicze oraz wiele innych atrakcji.
12: Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza na Dzień Dziecka w tę niedzielę w godzinach od 10 do 15. W Niechłoninie odbędą się 28. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Uroczystości rozpoczną się w tę niedzielę mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Po nabożeństwie uczestnicy przejdą na boisko przy szkole podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie przygotowano festyn. To impreza dla całych rodzin, mówi wójt gminy Płośnica Michał Breski.
5: Będziemy, że tak powiem, świętować z wszystkimi rodzinami, które przyjadą do nas, do gminy Płośnica, do miejscowości Niechłonin. Będzie wiele atrakcji. Od małego do dużego na pewno każdy dla siebie coś znajdzie.
12: Festyny w gminie Płośnica zwykle są bardzo udane, uważa wójt.
5: Jak ktoś był w ubiegłych latach, to wie, że warto przyjechać i warto się integrować właśnie w takim dniu, szczególnie niedzielnym, gdzie wszyscy mają trochę tego czasu, więcej jak w tygodniu, także z góry bardzo serdecznie wszystkich zapraszam.
12: W programie znalazły się występy artystyczne, koncerty i atrakcje dla dzieci. Przed publicznością zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Płośnicy z mażoretkami Gama, grupy taneczne oraz wokaliści z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płośnicy. Odbędzie się również 7. Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej Raz, Dwa, Trzy, Śpiewaj Ty. Gwiazdą wydarzenia będzie zespół Babsztyl. Na uczestników czekać będą także dmuchańce, strefa gastronomiczna, namiot profilaktyczny oraz pomiar ciśnienia. Początek wydarzenia w niedzielę o godzinie 13. W Starostwie Powiatowym w Żurominie wręczono nagrody laureatom etapu powiatowego 16. Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Wioski bez Troski. Konkurs zorganizował oddział regionalny KRUS w Warszawie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Rola rolnika, by upadku unikał. Celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań w gospodarstwach rolnych. W kategorii klas 0-3 zwyciężyła Alicja Alina Jankowska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym. Drugie miejsce zajęła Maria Szcześniak ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, a trzecie Nikola Julia Kawecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Wśród uczniów klas 4-8 najlepsza okazała się Wiktoria Gesek z Zespołu Szkół w Lutocinie. Drugie miejsce zdobyła Agata Orkwiszewska ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym, a trzecia Adam Kapela z Lutocina. Nagrody wręczyły sekretarz powiatu żuromińskiego Magdalena Kłobukowska-Węgrzyn oraz kierownik placówki terenowej KRUS w Żurominie Katarzyna Jędrzejewska. Trwa rodzinny konkurs organizowany z okazji 30-lecia Welskiego Parku Krajobrazowego. Rozpoczęła się druga majowa odsłona zabawy. Konkurs jest wymagający i wymaga systematyczności, mówi edukatorka Welskiego Parku Izabela Redman-Zalewska.
6: Trochę trudniejszy konkurs dla naszych miłośników, dla osób, które z nami wędrują na wycieczkach czy korzystają z naszych ofert edukacyjnych. Polega on na zebraniu 30 gatunków roślin i umieszczeniu go w zielniku. Ale nie są to przypadkowe gatunki, są to gatunki, które my wybieramy i publikujemy mniej więcej co 2 tygodnie na naszym portalu społecznościowym na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej.
12: Organizatorom zależy, żeby wyjść do lasu czy na łąkę, mówi dyrektor parku Marcin Modrzewski.
7: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer, poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
12: Uczestnicy mają za zadanie odnaleźć i zebrać do zielnika kolejne gatunki roślin. Tym razem organizatorzy wskazali glistnik, jaskółcze ziele, poziomkę pospolitą oraz pięciornik gęsi. Glistnik można znaleźć m.in. w cienistych lasach, parkach i zaroślach. Poziomka pospolita rośnie najczęściej na słonecznych polanach i w widnych lasach, a pięciornik gęsi pojawia się na wilgotnych łąkach oraz przy drogach i rowach. Na uczestników czekają nagrody. Konkurs rozpoczął się w marcu i potrwa do sierpnia. Szczegóły oraz lista gatunków dostępne są na stronie Welskiego Parku Krajobrazowego. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. Redakcja @radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
10: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
8: Minęła godzina 7:00.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
7: Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901.

0: Zbliża się w pół do ósmej.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni województwa mazowieckiego uczcili historyczne wydarzenie. Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy CPK. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami pierwsza w historii sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Radomiu. Podczas niej zostało podjętych wiele ważnych uchwał. Radni upamiętnili wydarzenia radomskiego czerwca 76 roku. Pamięć o strajku jest ważnym elementem tożsamości miasta, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Żeby uczcić 50-lecie czerwca, radomskiego czerwca, wiadomo, że 50 lat temu robotnicy tutaj w proteście przeciwko podwyżkom cen żywności przez cały dzień protestowali, były ofiary, a potem były represje przez wiele lat.
2: Przed sesją sejmiku zarząd województwa mazowieckiego przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dwa obrazy. W pracowni artysty i portret żony namalowane przez Jacka Malczewskiego, zaznacza przewodniczący sejmiku Ludwik Krakowski.
4: No takie symboliczne przekazanie dwóch obrazów Jacka Malczewskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy. Dwa obrazy zakupione ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Radni w trakcie sesji zdecydowali o przekazaniu pomocy samorządowcom w ramach 5 programów wsparcia. Beneficjenci z województwa mazowieckiego otrzymają ponad 235 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 200 milionów przeznaczono na nowy program Mazowsze Pomaga, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Wiele powodów do radości, myślę, że dla wszystkich, czy większości samorządów ziemi radomskiej, bo rozstrzygnęliśmy 4 instrumenty wsparcia. Dziś ponad prawie 300 milionów złotych będziemy dzielić.
2: Sejmik przyjął również regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych na lata szkolne 2026-29. W tym roku wsparcie trafi do 467 osób.
1: Mazowsze dla działkowców.
2: Nowe ogrodzenia, oświetlenie, monitoring, budowa sieci wodociągowej czy modernizacja infrastruktury ogrodowej. To przykłady zadań, na jakie rodzinne ogrody działkowe otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla działkowców. Mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: Po raz kolejny dofinansowujemy rodzinne ogródki działkowe. Jak popatrzymy na to, jak wiele tych ogródków potrzebuje wsparcia, to wiemy, że przez cały czas ten program jest bardzo potrzebny.
2: Wnioski mogły składać gminy i miasta z województwa mazowieckiego, na których terenie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Wsparcie na realizację jednego zadania nie mogło przekroczyć 20 tysięcy złotych. W tym roku dzięki środkom z budżetu Mazowsza uda się zrealizować aż 64 takie inwestycje w całym regionie.
1: Co w naszym regionie?
2: Centralny Port Komunikacyjny poinformował, że minister finansów i gospodarki rozpatrzył odwołania i decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna. Już we wrześniu mają rozpocząć się prace budowlane. Planowana inwestycja nadal niepokoi okolicznych mieszkańców i lokalnych włodarzy. Chodzi m.in. o transport i planowane inwestycje drogowe, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: To są drogi wojewódzkie, ale przecież nie będziemy ich budować w abstrakcji, w oderwaniu od dróg powiatowych i dróg gminnych. Więc ta sieć sama musi być wyrysowana. To jest wielkie wyzwanie, wielka szansa, ale i wielkie zagrożenie.
2: Baranowo stanie się też miejscem pracy dla tysięcy osób, dodaje radny województwa mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.
8: Do tego lotniska po uruchomieniu będzie dojeżdżało 30 tysięcy pracowników i ponad 100 tysięcy pasażerów, którzy będą chcieli odlecieć. Czyli mówimy o tym, że takie miasto większe jak Płock będzie chciało dojechać codziennie do tego lotniska. No i problem, którędy oni dojadą. Czy dojadą przedłużoną koleją WKD na przykład.
2: Jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek, planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z planem.
9: Jeżeli chodzi o harmonogramy, realizowane są w zgodzie z
0: planem, jeżeli chodzi o projekty odbierane lub elementy, które się toczą, czy fazy, które się toczą, są zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chodzi o przetargi, dokładnie tak samo. Dowieźliśmy, można powiedzieć, po 2 latach wszystko, co obiecaliśmy.
2: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów, które sąsiadują z planowaną inwestycją. Zebrane podczas debaty wnioski zostały przekazane do premiera oraz ministrów poszczególnych resortów.
1: Warto wiedzieć.
2: Maj miesiącem dostępności. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbył się cykl szkoleń i wykładów dla pracowników. To doskonała okazja do poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
9: Dzień dobry, ja chcę rozmawiać.
10: To jest aplikacja dla osób niemówiących, MOVIK, czyli taka swoista proteza mowy. Kinga Kosakowska, MOVIK. Na aplikacji mamy taką tablicę i na tej tablicy są symbole, piktogramy.
9: Jedzenie i picie.
11: Maj to jest miesiąc dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sara Michalska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Organizacyjnych. W związku z tym postanowiliśmy, żeby ten maj to był taki miesiąc, gdzie nasi pracownicy będą doświadczali, jak zachowywać się wśród osób, które właśnie wymagają tej szczególnej potrzeby. Przypomnijmy, to nie są tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale to są również kobiety w ciąży, osoby, które mają złamaną rękę, złamaną nogę czy problem ze wzrokiem.
12: Artur Świelcz, pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw osób niepełnosprawnych. Urząd się zmienia, samorząd się zmienia, rośnie świadomość społeczna na temat tego, że w społeczeństwie żyją osoby z różnymi niepełnosprawnościami, i na te potrzeby, które oni oczekują, trzeba odpowiadać. Zmienia się dynamicznie, co mnie bardzo cieszy.
13: Marta Garska, Biuro Wydawnicze, Kancelaria Marszałka. To wydarzenie jest bardzo ważne. Teraz miałam okazję wziąć udział przy stoisku dla osób niesłyszących, nauczyć się podstaw języka migowego i właśnie też zwrócić uwagę na to, jak reagujemy, kiedy osoby nas zatrzymują.
2: Na co dzień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego można skorzystać z pomocy tłumaczy migowych oraz pętli indukcyjnej dla osób głuchoniemych.
1: Gdzie na weekend?
2: Już w najbliższą niedzielę 30 maja zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Sokołowie Podlaskim. W programie m.in. wielkie plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty, a także warsztaty tańca z Rafałem Maserakiem. Mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
14: 30 maja zapraszamy na Mazopiknik do Sokołowa Podlaskiego. Gwiazdą wieczoru będzie Poparzeni Kawą 3, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
2: Mazopiknik już w najbliższą niedzielę w Sokołowie Podlaskim w godzinach od 13 do 22. Na terenie dawnej cukrowni przy ulicy Fabrycznej 1.
1: Co słychać na Mazowszu? Na Mazowszu. Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
15: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
16: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
17: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
18: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
19: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
20: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
21: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
22: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
2: Josera, we care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 8.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
9: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
10: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to szło czarno, siwo, to różnie było.
8: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
11: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
8: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
12: I definitely have a different feeling going into this match.
13: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
12: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
8: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow. Oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Wynajmij lokal w Żuromińcu.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502-456-036. 502-456-036.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy, niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
3: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Fetesz, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
2: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
4: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
2: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.

0: Niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
8: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
9: Reklama.
8: Reklama.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 dzień maja. W 1994 roku premierowo wyemitowano spektakl telewizyjny Ziarno zroszone krwią, w którym rolę generała Tadeusza Komorowskiego-Bora zagrał urodzony w Szereńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Dziś wysyłamy depesze, że w razie zastosowania gwałtu przez Sowiety nasze oddziały mają się wycofać ze Lwowa za zachodni brzeg Sanu.
2: W 1999 roku polskie koszykarki przegrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Czech 78-75. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 9 punktów.
4: Musi być ta świadomość taka spokojna dla tych zawodniczek, że one nie muszą się o nic martwić, bo to jest ważne.
2: W 2006 roku papież Benedykt XVI przyjął rezygnację Edmunda Piszcza z obowiązków arcybiskupa metropolity warmińskiego.
5: Boże, co chcesz mi powiedzieć przez to, co mnie spotkało?
2: W 2010 roku urodzony w Szczutowie w powiecie sierpeckim biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski został wyróżniony medalem pamiątkowym Pro Mazowia, który wręczono podczas uroczystości 25-lecia przyjęcia sakry biskupiej.
6: Zaprosił on mnie do życia sobą. On mnie wszczepił w siebie. Czy więc żyję w nim, czy obok niego?
2: W 2011 roku urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Antoni Stawikowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla transformacji ustrojowej i przemian demokratycznych w Polsce.
7: Udział w moim wyróżnieniu ma bardzo wielu wybitnych, odważnych ludzi.
2: W 2012 roku w rodzinnym mieście Tekli Bondarzewskiej, Mławie, powstało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej, które postawiło sobie za cel promowanie i przypominanie twórczości tej artystki. W 2014 roku urodzony w Przesnyszu Andrzej Sadowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej.
8: Uwolnić polskich przedsiębiorców od mitręgi biurokratycznej, która powoduje, że nie rozwijają się tak, jakby mogli, gdyby nie to, że tyle godzin muszą tracić na biurokratyczną pańszczyznę.
2: Urodzili się w 1897 roku Jan Jankowski, nauczyciel więzieni niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany. W 1915 roku Włodzimierz Bernhardt, podpułkownik Wojska Polskiego, walczył w bitwie pod Mławą oraz w obronie Warszawy. W 1961 roku w Przasnyszu Roman Kowalski, urzędnik i dyplomata, w latach 2010-2016 ambasador RP na Węgrzech.
9: Megmondom őszintén, nagyon meglepett, de egyúttal nagy örömmel tölt el, hogy ebben az évben.
2: Zmarli w 1951 roku Antoni Struniawski, pseudonim Huragan, żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie m.in. Pułtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 1982 roku Jan Żuchowski, pseudonim Czarny, urodził się w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, uczestnik Powstania Warszawskiego w szeregach Armii Krajowej w stopniu plutonowego podchorążego. W 2003 roku Kazimierz Ciepiela, pułkownik pilot Wojska Polskiego, dowódca 9. Eskadry Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Żwirki i Wigury w Radomiu z miejscem stacjonowania w Przasnyszu, dowódca 64. Lotniczego Pułku Szkolnego w Przasnyszu.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
3: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 10.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
10: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
9: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
11: Że ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
9: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
12: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
9: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514-333-025. 514-333-025.
3: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
7: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507-564-487. 507-564-487.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama.

0: Wysokie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe. Prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
3: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
2: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialny za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
4: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
5: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
4: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
2: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
6: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Odwiedź salon Rekman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Rekman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Rekman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Rekman. Rekman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502-456-036. 502-456-036.
4: Josera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk, a płyny do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
3: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
2: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
5: Oddychać nie można tu było, ten dym wszystko, to czarno, siwo, luźnie było.
2: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
6: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG. I na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
2: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.

0: Reklama. Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
7: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
8: Łap niskie ceny w Glam Market. Specjalnie dla Ciebie. Twaróg wiejski lekki, półtłusty, piątnica 250 gramów za 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,99. Sos roleski jedyne 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. A płyn do płukania Lenor Capri tylko 15,99 za opakowanie 742 ml. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Right.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
8: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
2: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
4: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
2: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, super tunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońsce. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Letnia strefa Explosion Borkowo zaprasza.
8: Już 30 maja na naszej scenie ze swoimi największymi

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 14.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
10: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność. Tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
9: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
11: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
9: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
7: Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604-117-561. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Josera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek, jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
6: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
2: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
7: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star, zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
2: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Letnia strefa Explosion Borkowo zaprasza. Już 30 maja na naszej scenie ze swoimi największymi

0: Sprawdź nasze social media i skorzystaj z dostępnych konkursów.
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
7: Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki, Żuromin. Telefon 530 048 707.
6: Reklama.
7: Jest godzina 16.
6: To są wiadomości Radia 7.
8: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
9: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przyszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
8: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali czterech mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła. Siedmiu mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych czterech. Została jeszcze dwójka. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
10: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
8: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17.30, a dziś o 18.00 przypominam finał Ligi Mistrzów.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 30 dzień maja. W 1994 roku premierowo wyemitowano spektakl telewizyjny Ziarno zroszone krwią, w którym rolę generała Tadeusza Komorowskiego-Bora zagrał urodzony w Szereńsku w powiecie mławskim Jan Peszek.
3: Dziś wysyłamy depesze, że w razie zastosowania gwałtu przez Sowiety nasze oddziały mają się wycofać ze Lwowa za zachodni brzeg Sanu.
2: W 1999 roku polskie koszykarki przegrały w trzecim meczu Mistrzostw Europy w Polsce z reprezentacją Czech 78-75. W naszej ekipie zagrała urodzona w Nidzicy Krystyna Szymańska-Lara, która zdobyła 9 punktów.
4: Musi być ta świadomość,

0: oczywiście taka spokojna dla tych zawodniczek, że one nie muszą się o nic martwić, bo to jest ważne.
1: W 2006 roku papież Benedykt XVI przyjął rezygnację Edmunda Piszcza z obowiązków arcybiskupa metropolity warmińskiego.
2: Boże, co chcesz mi powiedzieć przez to, co mnie spotkało?
1: W 2010 roku urodzony w Szczutowie w powiecie sierpeckim biskup pomocniczy diecezji płockiej Roman Marcinkowski został wyróżniony medalem pamiątkowym Pro Mazowia, który wręczono podczas uroczystości 25-lecia przyjęcia sakry biskupiej.
3: Zaprosił on mnie do życia sobą. On mnie wszczepił w siebie. Czy więc żyję w nim, czy obok niego?
1: W 2011 roku urodzony w Nowym Mieście Lubawskim Antoni Stawikowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla transformacji ustrojowej i przemian demokratycznych w Polsce.
4: Udział w moim wyróżnieniu ma bardzo wielu wybitnych, odważnych ludzi.
1: W 2012 roku w rodzinnym mieście Tekli Bondarzewskiej, Mławie, powstało Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bondarzewskiej, które postawiło sobie za cel promowanie i przypominanie twórczości tej artystki. W 2014 roku urodzony w Przesnyszu Andrzej Sadowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości za osiągnięcia w działalności społecznej.
5: Uwolnić polskich przedsiębiorców od mitręgi biurokratycznej, która powoduje, że nie rozwijają się tak, jakby mogli, gdyby nie to, że tyle godzin muszą tracić na biurokratyczną pańszczyznę.
1: Urodzili się w 1897 roku Jan Jankowski, nauczyciel więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie, KL Dachau i KL Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany. W 1915 roku Włodzimierz Bernhard, podpułkownik Wojska Polskiego, walczył w bitwie pod Mławą oraz w obronie Warszawy. W 1961 roku w Przasnyszu Roman Kowalski, urzędnik i dyplomata, w latach 2010-2016 ambasador RP na Węgrzech.
6: Megmondom őszintén, nagyon meglepett, de egyúttal nagy örömmel tölt el, hogy ebben az évben.
1: Zmarli w 1951 roku Antoni Struniawski, pseudonim Huragan, żołnierz podziemia antykomunistycznego, członek oddziału Jana Kmiołka, działającego na terenie m.in. Pułtuska i Nasielska w powiecie nowodworskim. W 1982 roku Jan Żuchowski, pseudonim Czarny, urodził się w Dźwierzni w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim, uczestnik Powstania Warszawskiego w szeregach Armii Krajowej w stopniu plutonowego podchorążego. W 2003 roku Kazimierz Ciepiela, pułkownik pilot Wojska Polskiego, dowódca 9. Eskadry Pilotażu Podstawowego Oficerskiej Szkoły Lotniczej imienia Żwirki i Wigury w Radomiu z miejscem stacjonowania w Przasnyszu, dowódca 64. Lotniczego Pułku Szkolnego w Przasnyszu.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy jako lekarz? SPZ ZOS w Glinojecku zaprasza do współpracy. Poszukujemy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, internista, lekarz rodzinny, pediatra, a także lekarza po odbytym stażu. Mile widziany lekarz w trakcie specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt oraz mieszkanie służbowe. Telefon 501-206-126, e-mail spzzos@glinojeck.pl.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po kwiaty balkonowe i rabatowe prosto z naszej uprawy. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunia vista. Wszystko w atrakcyjnych cenach przez cały tydzień. Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy. Twój ogród zaczyna się u nas. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
7: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Wynajmy halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502-456-036. 502-456-036.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Letnia strefa Explosion Borkowo zaprasza. Już 30 maja na naszej scenie ze swoimi największymi

0: Była godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
3: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
2: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
4: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
2: Tytułu bronią Paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
4: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
2: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Niedzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
5: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
6: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
3: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
2: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze w Rońscy zaprasza po świeże rozsady warzyw, owoców i ziół. Tylko u nas pomidory gruntowe, wiele pysznych odmian. W ofercie także seler, por, ogórki, arbuzy i wiele, wiele więcej. Zadbaj o swój ogród z najlepszymi sadzonkami. Zapraszamy, Mława, ulica Płocka 59.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trafi kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromińsku oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
3: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
4: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
5: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
4: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
2: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
6: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
2: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
7: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, a także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
2: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Odwiedź salon Reckman i stwórz idealną stylizację na każdą okazję z pomocą doradców wizerunku. Tylko teraz wybrany garnitur Reckman i biała koszula w zestawie już za 999 zł i 99 groszy. Zapraszamy do salonu Reckman w Mławie przy ulicy 3 Maja 3B. Dodatkowo na Facebooku Radia 7 czeka na Was konkurs przygotowany wspólnie z marką Reckman. Reckman, mistrzowie stylu od 1986 roku.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
0: Reklama.
2: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Gospodarstwo ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Reklama.

0: Reklama. Gospodarstwo Ogrodnicze Ziółkowscy w Podkrajewie 96F poleca wyprzedaż kwiatów rabatowych. Zapraszamy. Podkrajewo 96F. Telefon 502 156 901. 502 156 901. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.
4: Jest godzina 19.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
7: Posiłki zimne, posiłki gorące.
6: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
6: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
7: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
6: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
9: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. To jakąś formułę na pewno znajdziemy.
6: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii. Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.
10: Radio 7. Radio 7. Twoje number one.